Kobayashi, yurusenai nai. Kesu ni kienai, wasurerarenai, tsukinu.